kwachimu of minia nazwa radi adia jona badi na wati badi anyane na media mechoni pa matinasi.